Super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super pow, super